0: Bitwie o Karlów Most. Bitwie o Karlów Most. Bitwie o Karlów Most. Bitwie o Karlów Most.
1: Rádio Český Blaník.
2: To je i Dalibor Janda.
1: Samolepky lásky po kapsách. Kamélie.